0: napisy są przeczytane bardzo wnikliwie przez reżysera, czyli Mikołaja Grabowskiego. A jak Państwo wiedzą, Mikołaj jest nie tylko wielkim artystą, ale też niesamowicie dowcipny człowiek.
1: Tak, i też czytając tę książkę, czy pewnie też w sztuce, będzie można trochę poczuć ten klimat specyficzny życia jednak w bloku, bo to jest tak, że jeśli się mieszka w kamienicy, czy gdzieś na jakimś osiedlu, gdzie są domki, to często mamy trochę takie własne Twin Peaks, że wszyscy się znają. Natomiast jeśli chodzi o blok, to jest tak, że sprowadzamy czasami rozmowy takiego small talku w windzie, bo ktoś siedzi na piąte, a ktoś siedzi na ósme piętro. Że też myślę, że może to być też fajnie ukazana ta specyfika bloków, bo też można było, i pamiętam z tej książki, wywnioskować, że no było to dla niego taka zupełnie inny świat. Jakby nagle po prostu wylądował na zupełnie innej planecie, że ludzie są jakby obcy. Tu go irytuje to, że nie wiem, cały czas jest jakiś remont, tu ktoś krzyknie. 100 różnych rzeczywistości, ile mieszkań.
0: No tak, dla warszawiaków to będzie bardzo jasny kod. Znaczy przeprowadzić się z placu Dąbrowskiego.
1: Tak.
0: Na jakąś tam lizbońską 2.
1: Trochę na Marsa polecieć.
0: No degradacja zupełna, a poza tym też tutaj, żeby rozbawić i troszkę sprowokować warszawiaków, no jednak to jest prawa strona Wisły, prawda?
1: Tak.
0: No to jak wiemy, my tu, którzy troszkę już tu mieszkamy, albo ci, którzy się tu urodzili, no jest to troszeczkę, no jakby to powiedzieć, no ta gorsza strona Wisły, a kompletnie niesłusznie.
1: Oczywiście. Bo
0: to teraz my tu po lewej stronie będziemy bronić tej naszej perspektywy.
1: Jestem zawsze tą osobą, która broni, jak ktoś mówi, że jedzie na Pragę, nie boisz się? Nie boję się, absolutnie. Ani na Pragę południe, ani na Pragę północ, ale też pan wspomniał wcześniej, bo też była też właśnie książka i potem też sztuka, której pan występował, Grochów, więc ta Praga południe też artystycznie jest panu nie obca.
0: No tak, tak, no tutaj no, mieszkam to od 94 roku, po tej stronie cały czas. Jeszcze mieszkałem przez chwilę na Peszteńskiej, no to też Państwo wiedzą, no mogłem sobie też pooglądać akurat z 10 piętra no, dworek, gdzie mieszkają spadkobiercy całych tych terenów.
1: Tak.
0: Przecież ten wspaniałe ten miejsce, gdzie w tej chwili jest taka duża galeria, nie będę wymieniał nazwy, ale ogromna galeria handlowa i tam przecież odbywały się przed wojną najlepsze potańcówki świata. No były to, i tam był ten pierwszy kibuc na świecie i tam się przygotowywali syjoniści żydowscy do tego, żeby emigrować już do Palestyny i tam budować państwo Izraela, ale potańcówki były najlepsze w piątki, czyli w szabes, najlepsze potańcówki, jakie mogły być. No więc to jest no, niesamowicie bogata w różne historie część Warszawy. I można tam znaleźć fantastyczne miejsca i choćby dalej, wracając do Mirona, no brzeg Wisły, tak? To jest cały czas terra incognita, ale dla tych, którzy mają zwierzaki, dla tych, którzy uwielbiają przyrodę, no jest to jak podróż kosmiczna, no bo nagle z tego huku wału samochodowego nagle człowiek ląduje w jakichś naprawdę potężnych krzaczorach.
1: Dokładnie, taki mały las ma pod ręką.
0: Tak,
1: więc myślę, że dobrą reklamę zrobiliśmy Pradze południe podczas tej rozmowy i zaraz zresztą do niej wrócimy. Ja przypomnę, że nie jestem gościem Rock Radia, jest tutaj pan Łukasz Lewandowski.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, pan Łukasz Lewandowski w Rock Radio jest, nic się nie zmieniło. To jeszcze wracając do Mirona Białoszewskiego i ludzi wokół niego, ja się tak zastanawiam w ogóle, jak myślę o jego życiu, sposobie pisania, tworzenia, czy on, będąc w Stanach Zjednoczonych, nie byłby kolejnym bitnikiem?
2: Oj, no on tam...
1: Zresztą kiedyś poznał Ginsberga, Alena Ginsberga, którego pamiętam, że jak nastolatek zaczytywałem się wszystkich Kerouacach, Ginsbergach, Barrosach.
2: No myślę, że to był dla niego duży kulturowy szok. Mhm. To był duży kulturowy szok i to jest to jego niezaangażowanie się polityczne,
1: tak.
2: Czyli taka postawa absolutnie radykalna, to znaczy kompletnie nie wchodzenie w tę tematykę.
1: Bo polityka trochę może się nim interesowała, ale on bardzo nie chciał się nim interesować.
2: On kompletnie nie chciał, to było programowe. Myślę, że jak przeczytamy sobie, to też dla młodszych, pamiętnik z Powstania Warszawskiego, który już był sensacją, ta perspektywa była sensacyjna, ale już wtedy widać tą konsekwencję i on do końca był jej wierny, no ale podróż do Stanów, myślę, że to zdefiniowało jego poczucie wolności w sposób znaczny i to też przy jego preferencjach, no to było coś niebywałego dla niego, że jest świat, w którym te normy społeczne są bardzo poprzesuwane, że ten twórca faktycznie jest wolny. Nie wiem, no na pewno czuł się tam w jakimś sensie szczęśliwy. Wiadomo, że to jest jakiś tam krótki moment. Wiadomo, że miał wtedy pieniądze i było go stać na to, ale czy by dał radę się obronić finansowo tam, no to już jest kwestia gdybania. No ale tak, ale to się robią już inne problemy.
1: Jeśli chodzi o tą literaturę, jak mówimy o Hamowie, to nie lubię wracać do takich rzeczy, właśnie jak pan mówił o tym Grochowie książce, tak? Stasiuka, czy Zły Tyrmanda, tak? Czy tutaj mamy też ten opis. Jest coś takiego, że człowieka ciągnie, żeby nie tylko czytać jakieś fakty historyczne, ale po prostu mieć namacalny jakby trochę poprzez książkę kontakt z tymi ludźmi, z tymi epokami, z żywymi postaciami. Chodzi pan trochę po tym mieście i się przenosi wyobraźnią dzięki takim rzeczom.
2: No żebym zrozumiał to, co dzisiaj się dzieje, to co jest nowe, muszę zrozumieć to, co było. Inaczej nie będę miał wglądu.
1: A myślę, że nie każdy tak ma niestety. Dlatego są powody pewnych problemów, które mamy ogólnie na świecie, ale miało nie być o polityce. Więc to nie będę szedł. Ale tylko podsumowując, a propos sztuki. Premiera pod koniec marca, to po pierwsze.
2: 21.
1: Tak. A kogo oprócz pana widzimy na deskach teatru?
2: No tutaj tak, na pewno Dorotę Nowakowską, na pewno Janusza Łagodzińskiego, na pewno Kubę Pruskiego, Jana Wieteskę, Olgę Sarzyńską i nasza gościnna koleżanka Alicja Juszkiewicz. To jest nas taka brygada. No i razem tam razem walczymy
1: w tym Hamowie
2: o tą taką najgłębszą, jaką się da strukturę no spektaklu, ale też tego Mirona, żeby go w jakiejś ferii barw pokazać.
1: No może to też będzie jakiś przyczynek do tego, żeby więcej się o nim mówiło, bo też mi się wydaje, że jest to trochę taka postać zapomniana w popkulturze.
2: No właśnie nie przez artystów, ale przez
1: nie, tak, tak mainstreamowym.
2: Tak gdzieś tam sobie on jest, wszyscy do niego wracają i myślę, że to ten taka bardzo, bardzo precyzja języka, wyczyszczony język, oczyszczony z niepotrzebnych zupełnie wyrazów.
1: Tak.
2: I też tworzenie różnych fajnych, ciekawych polskich takich zapisów czegoś, jakiejś mowy potocznej, takiego czegoś właśnie ubogiego, skromnego, które nagle okazuje się ma w sobie niesamowitą energię, no to dla artystów jest niesamowicie fajny i inspirujący trop. No ale teraz my edukacyjnie mamy tylko młodzież, która czyta, chyba on to jest kanon jednak, Pamiętnik z Powstania i świetnie, bo oprócz tego, że oglądamy to powstanie z perspektywy cywilnej, to jeszcze do tego je możemy zobaczyć i usłyszeć, bo to jak on zapisuje te takie...
1: Od razu się obrazy pojawiają. Dźwięki.
2: No więc mamy kogoś, kto jest tu w Warszawie tak mocno osadzony, który oddał całe życie temu miastu i faktycznie on gdzieś sobie tam powolutku po tej prawej stronie zostaje tylko na tej Lizbońskiej, ale teraz chodzi o to, żeby lewa część Warszawy również wiedziała, jakiego ma wspaniałego poetę.
1: No i przede wszystkim też poetę i bardzo, bardzo, bardzo barwną postać, o której warto sobie poczytać, więc mam nadzieję, że też sztuka zachęci do tego. Ja przypomnę, że niezłym gościem Rock Radio jest dzisiaj pan Łukasz Lewandowski. Za chwilę wracamy. Ostatnia część Niezłego Gościa.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk. Jestem Łukasz Lewandowski, pan Łukasz Lewandowski w Rock Radio również jest. Tu się nic nie zmienia. Tak sobie pomyślałem, że zadam takie pytanie, odskakując już od tego wątku. Nie tak dawno był u mnie aktor, który się mówi młodego pokolenia, Mateusz Kmiecik, i powiedział mi, że teatr jest jego domem, bo tym się głównie zajmuje, a serial czy też film to jest takie mieszkanie do wynajęcia. Czy w pana życiu też tak można powiedzieć?
2: Cała moja kariera to tak chyba, jak się już kariera, no to cały ten mój dorobek tak wygląda.
1: Ale proszę mówić karierę, bo nie ma w tym nic złego.
2: No nie wiem, właśnie jakoś to tak brzmi głupowato. Mhm. Głupowato właśnie. Głupowato. Tak, ale jakoś tak dla mnie, szczerze, to nie pasuje, właśnie to jest obce słowo, to ono nie pasuje tutaj na ten... Na ten rynek.
1: Jasne.
2: Na tym rynku, tak. Tak. No to jest jakiś nie rynek, tylko Plac Dąbrowskiego. Tak.
1: Tak.
2: No więc na tym Placu Dąbrowskiego to głównie faktycznie spędzam czas w teatrze i to jest miejsce. Jestem pedagogiem, więc też staram się spotykać z młodymi ludźmi i zarażać ich miłością i jakimś bardzo takim wrażliwym podejściem właśnie do przestrzeni teatru. Resztę przestrzeni, drugą przestrzenią, która jest moją miłością i pewnie to jest moja druga noga, to jest radio. I to jest miejsce, gdzie...
1: Więc jest pan tutaj jak ryba w wodzie.
2: Tak, spędzam dużo czasu, uwielbiam to... No i chciałbym nawet więcej spędzać, więc to jest po prostu jakaś dla mnie jakaś radość ogromna. A film czy telewizja to są jakieś dodatki.
1: Mhm. Ale miłe dodatki, bo jak na przykład występuje się w takiej produkcji jak Heweliusz, która wywołuje na przykład we mnie niesamowite emocje, jak oglądam, bo jest to świetnie wyglądająca rzecz, to też jest taka fajna przygoda.
2: No jest wała, ten wspaniały Janek Holubek się mną opiekuje już od jakiegoś czasu, więc co gdzieś tam się nam nie uda razem współpracować, jest to satysfakcjonujące. Jeżeli chodzi o Heweliusza, no to już jest taka radość chyba do końca.
1: A przy swoich zajętościach ma pan czas, żeby czy właśnie kino, czy teatr, znaczy nie tyle oceniać, co na nie patrzeć z perspektywy widza? I czy częściej jest pan widzem teatru czy kina?
2: Byłem po przerwie długiej dwa razy w kinie, może po 3 latach wybrałem się do kina. Jedno z obowiązku i to było teraz, w sobotę, oglądałem film, który reżyserowałem, polską wersję dubbingową Chopniętych. Zapraszam państwa, szczególnie z najmłodszymi najmłodszymi latoroślami, żeby się na to wybrać, bo film jest i mądry, i ładny, więc można coś sobie nie tylko właśnie popatrzeć, ale też sobie może coś zrozumieć, co jest najistotniejsze, ale raczej jakby to powiedzieć, brakuje godzin na dobę, więc jestem słabym widzem.
1: A w ogóle czego pan szuka jako odbiorca? Czego szuka w jakiejkolwiek formie sztuki, bo już nie mówię tylko o kinie, o teatrze, serialu, tylko czego pan szuka?
2: Nie będę jakiś oryginalny, zacytuję Osterwę. Nie oglądam, nie chodzę, żeby patrzeć, tylko żeby się zmieniać. Więc jeżeli czytam, to żeby się zmieniać. Nie ukrywam tu, że ostatnio jednym z takich osób dla mnie, które mnie formatują, jeżeli chodzi na przykład o literaturę, to są to dwie osoby, to jest Janusz Opryński, który nieustannie przysyła mi, co powinienem przeczytać, i Tomek Stawiszyński, którego staram się być na bieżąco, co on tam podrzuci i nadrabiać, jeżeli chodzi o Janusza, to nadrabiać zaległości, a jeżeli chodzi o Tomasza Stawiszyńskiego, to nadrabiać nowości.
1: A podobnie jak Miron Białaszewski, też ma pan słabość do muzyki?
2: Nie. Ale... Jestem herbertowy.
1: Gdzieś mi wyskoczyło, że lubi pan Juto i The Police gdzieś pojawiły.
2: No tak, no to gdzieś takie młodzieńcze...
1: A propos rockradia,
2: tak, i pewnie tak, to są takie... No The Police to jest moje dzieciństwo, Pink Floyd, no takie dzieciństwo, młodzieżowy czas, o tak, oczywiście, tak. I teraz to jazz i...
1: Tak.
2: i ewentualnie muzyka poważna, ale ten jazz mnie wchłania. Jestem z Trójmiasta, to mogą Państwo się domyślić, jakie tropy prowadzą do Gdańska. Jazzmenowe, czy jestmenowe, więc to są tacy moje tropy, na których się wychowałem, bo jestem równolatkiem właśnie takiego zespołu Miłość na przykład, jak Państwo wiedzą, i każdego z poszczególnych tych jazzmenów jestem na bieżąco, staram się być, więc ta scena jest mi bliska, plus no, takie standardy jazzowe, plus też to, co się dzieje w Skandynawii oczywiście, czyli cała ta wytwórnia ECM to jest moje...
1: A propos tego, co pan powiedział, to mogę pozdrowić tylko na antenie Tymona Tymańskiego.
2: No tak, a ja pozdrawiam Leszka Możdżera.
1: No tak. Z którym się znamy od lat. Dobrze, a jeszcze takie miałem pytanie, które miałem zadać a propos Mirona Białaszewskiego, wcześniej mi się przypomniało, bo był to człowiek towarzyski, ale też lubiąc uciekać chyba w swój świat. Pytanie, czy na przykład słowo nieprzysiadalne, kiedy śpiewał Marcin Świetlicki, pasuje? Chyba nie do końca, bo on lubił towarzystwo ludzi.
2: No tu jest takie bardzo ciekawe, kontrowersyjne pytanie, po co oni i do czego mu byli potrzebni.
1: No też.
2: Więc tu widzimy artystę bardzo zafiksowanego na siebie. I to nie krytykuję tego, tylko opisuję pewien mechanizm.
1: Tak.
2: Żeby móc tak słyszeć, tak tworzyć, on pisał nieustannie, on pisał cały czas. Jeżeli prześledzimy szczególnie tą końcówkę jego życia, no to są ogromne ilości. To jest zawał, to jest Hamowo, to jest Tajny Dziennik, to jest ogromne tomiki poetyckie i to jest cały czas jakby w ruchu, cały czas w niesamowitym napięciu, cały czas w natchnieniu, cały czas w stymulacji jakiejś.
1: Też on mógł przerwać rozmowę, biec do domu, żeby napisać coś.
2: Dokładnie.
1: I nie kończyć rozmowy.
2: Ta walka, taki proces szukania natchnienia w niespaniu. Rozregulowany czas spania, niejedzenie, taka ambiwalentny stosunek do w ogóle pożywienia, niedbanie o siebie, wyczucie śmierci, czyli zawał i całe takie problemy oddechowe, sercowe. To wszystko tak wymagało opieki oczywiście i miał ludzi, pewnie przy których odpoczywał, pewnie przy których, którym czuł się dobrze, którym czuł się bezpiecznie, ale sami wiemy potem z tego Tajnego Dziennika, że to też były no też takie zdarzenia, które takie spotkania, które prowadziły do wydarzeń, czyli do czegoś, żeby móc coś napisać, prowokować coś, prowokować zdarzenie, prowokować natchnienie, prowokować inspirację. Wymaga to gigantycznego wysiłku emocjonalnego i fizycznego i coraz było z tym gorzej, więc coraz trudniej mu było, podejrzewam, czerpać z tego wszystkiego radość, a z drugiej strony był cały w pisaniu. Mamy też w teatrze, w historii teatru też parę osób takich poznałem, które są absolutnie oddane tylko jednej kwestii.
1: Tak.
2: To jest z takich aktorów, nie wiem, Przegrodzki, z reżyserów Grzegorzewski, kiedy widzisz człowieka, który po prostu no nie ma innego świata, nie ma innego życia, jest tylko to jedno.
1: Tak.
2: I myślę,
1: jest całkowicie zafiksowany.
2: Zafiksowany. No artyści mają taką możliwość.
1: Tak, mają taką... to jest ta granica, która jak się przekroczy, to może być za bardzo.
2: Tak,
1: aż za bardzo.
2: I jest za bardzo. I było w przypadku Białaszewskiego, na pewno było za bardzo. I nie musimy tego oczywiście naśladować, ale to są koszty, które się płaci za jakieś potem genialne dzieła. No to jest to, co stawiamy już my prywatnie na szali, no co wybieramy.
1: Jak to pytanie się pojawia, czy ono jest, nie wiem, dla pana męczące, czy nie, jeśli pojawia się temat z Gretka, z Harry'ego Pottera?
2: No męczące nie, no tak, no dubbing, tak, no tam trochę tego.
1: Trochę tego było. Znaczy powiedziałem z Gretek, bo ja się mogę śmieję, bo jestem ten sam rocznik, co główny aktor w Harrym Potterze, więc ja chodząc do kina na każdej części dorastałem z tymi postaciami i też postać z Gretka miała ogromny sentyment chodząc do kina w szkole, kiedy jeszcze doszło do mnie po czasie, kto dubbinguje z Gretka i sobie siedzimy, rozmawiamy, ale wydaje mi się, że to już zostało w tym dobrym znaczeniu, tak na zawsze jedno z wielu skojarzeń, ale takich wydaje mi się strasznie ciepłych i miłych, że to było właśnie coś, tak jak parę osób ma, nie wiem, jak artysta, nie wiem, David Bowie ma Let's Dance piosenkę, albo ktoś jeszcze inny, że jest coś takiego, że od razu się lampka zapala.
2: No tak, przyklejone, tak. Ale tak, no i tutaj ja nie mam się czego wstydzić chyba.
1: Nie.
2: Więc jest mi z tym dobrze i oczywiście, że chciałbym być... No chyba tak, chciałbym być zapamiętany nie tylko z tego, ale chyba też nie jestem, bo jednak mnóstwo dzieci się wychowało też na różnych rzeczach, które tam robiłem.
1: Oczywiście.
2: I tam parę rzeczy jest ciekawych. Tak, a to jest, no tak, dla mnie też to jest, no wracając Heweliusz i Zgredek, to są takie przygody życia, tak. Oczywiście na przykład tam jakiś czas temu, jak nie wymienię studia, ale przyszły panie, które tam pracowały i poprosiły, żebym tej frazy, słynną frazę jedną powiedział.
1: Jest wolnym skrzatem.
2: Tak, i więc oczywiście z przyjemnością, jeżeli jeszcze moje głosowe warunki dają, to jeszcze mogę to powtórzyć. Mhm. No więc było dużo radości i to tak, oczywiście.
1: Tak. Zgredek nie ma pana, a Zgredek to wolny skrzat. Tak. Zdanie człowiekowi zostaje.
2: Tak, albo skarpetka.
1: Słowa. Skarpetka, tak. Zresztą
2: nie wiem,
1: tak,
2: czy to nie jest.
1: też. Ale to jest naprawdę, to jest świetna rzecz, dlatego mówię, na sam koniec tylko chciałem o to zapytać, jaki ma pan stosunek do Zgredka, bo to jest piękne pytanie, sobie pomyślałem na sam koniec. Łukasz Lewandowski był niezłym gościem Rock Radia. Do teatru marsz, powiem słuchaczom Rock Radia, bo warto. Tak mi się wydaje, na sztukę, o której rozmawialiśmy. Nie tylko na to zresztą.
2: Nie tylko na to, ale tu akurat serdecznie państwa zapraszam. Nie wiem, może tak użyję, taki z czystym sumieniem państwa bardzo zapraszam, bo to jest Hamowo czy Białoszewski skonstruowany, widziany oczami Mikołaja Grabowskiego i to jest, no, jak artysta widzi artystę, jest to szalenie interesujące.
1: Jak artysta widzi artystę, grany przez artystów, więc...
2: Przez artystów.
1: Dokładnie.
2: Tak, no jest pewnie można się i pośmiać, i powzruszać, więc tak mi się wydaje, że już teraz mogę o tym tak powiedzieć.
1: Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za spotkanie. Jeszcze raz przypominam, pan Łukasz Lewandowski niezłym gościem Rock Radia był. Dzięki.
2: Dzięki, pozdrawiam.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

nowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra.